0: nuestros asesores. Digo.
1: Tila kwa, pechan chan na kinka na loob lak siwan, aruta kwe smukmukil na lekwang, kaot na kunelik kwan is kawilal ut smetseo.
2: Pana, naroksili kutpil pan kwa smetseo, kompleben, skomon is kawilal reli kawil kangel. Oksila kawilal rikin li smetseo li kompleben, ut ek ashalanil, kausalik achibal pan par na kulak chaku, pat on relak padanil kwitok na kakwek ash komon li railal. Donoban berke na kachib li kawilal.
3: Nakwan ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilo bretinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nako angelak sa komonil. Resh anungkil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabuklech ol rerapinkil rahlal kutan shtiap shkush ferekover natikla o konal reela.
4: Repuestos Jaguar, Chabil Repuestos, Ut Kubenaxak, Chishunil Kubenaxak, Li Repuestos, Remotos, Recarros, Ut Mototaxis, Juan Chabil, Juan Lish Garantía, Lika Ruta Aqua, Ulanimako, Saligo Shipchika Ibal, Lika Sucursales, Arran Telemán Ut Panzos, Ut Misesalachol, Chishunil Alokom, Chinabal, Nakubelisak, Ut Nakakanapchakla Alokom, Barguita Aqua, Multirepuestos Jaguar, La Jeb, Chabroquichika, Chinzakachan.